0: Sarogia. Jedyną szansę to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz.
4: Powtórz. Radio SK.

To jest Radio SK.

0: SK Beskidy.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Za nami mocno deszczowy weekend. Wody w rzekach przybyło, ale nie przekroczyły one stanów ostrzegawczych. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Jeszcze dziś aura taka sobie będzie padać. Od jutra poprawa pogody w Beskidach.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest to szósta, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
3: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym nasz obywatelka przebywa.
3: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: W SK News, Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
5: Ha sido un honor jugar por este club.
2: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
5: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
2: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
0: SK Beskidy News.
1: Groźny pożar w Ciścu. Ogień objął cały poddasze budynku i znaczną część konstrukcji dachu. Dzięki szybkiej akcji strażaków udało się powstrzymać płomienie przed rozprzestrzenianiem się na niższe kondygnacje budynku. Podczas prowadzonych działań jeden ze strażaków doznał urazu nogi. Utrudnienia w ruchu w gminie Milówka. 19 maja prace będą prowadzone w miejscowości Szare. Zamknięte dla ruchu będzie odcinek drogi powiatowej. W rejonie prowadzonych robót należy spodziewać się obecności sprzętu budowlanego.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
6: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek. I to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
7: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
6: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
7: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
1: O, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek. To dzień, w którym...

0: O co ci chodzi?
1: Dzień dobry. Dobry, szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. Dzień dobry wszystkim.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy.
1: Ale
0: o
1: sam
0: tym.
1: To, sam chciałeś, sam tak, wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy. No.
2: Wiesz, ile ja musiałam mu łzy mu ocierać? No. Przez dwa numery musiałam mu łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. O, to było ocieranie łez. No. A na dermach, a dermy to dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: O, naprawdę?
2: O. Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nienawidziliśmy oczywiście Kama, to było coś, zazdrościliśmy. Co tam dermy, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym, i wysłać nam głosówkę na SK-owym Messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: z pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranne brasowanie.
1: Dzień dobry.
4: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: się wstać do pracy.
4: No. Nie? Wiadomo. Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No. Jest, super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
4: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
4: A inni, jak Michał Piruch, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: A wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co ty mówisz, Jadziu, no?
3: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
3: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
4: Ani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem, to czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, tak jesteśmy otwarci, i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu, no.
3: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy.
1: Nie tłumaczy. lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów, między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
4: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
3: Znając Michała, pupa będzie bolała.
5: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
3: Padnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: Chodzi o derby, tak?
0: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak. Rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła? Janka.

0: Reklama.
1: A co ty taki markotny? Stało się coś?
2: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
1: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
3: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Dopiero późnym popołudniem aura się trochę poprawi, właściwie to tak po godzinie 18. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Do tego czasu szaroburo, pochmurno i deszczowo, te opady na szczęście nie będą już tak intensywne jak wczoraj, ale parasole na południu regionu, na Żywiecczyźnie jak najbardziej się przydadzą. Teraz na drogach coraz większy ruch samochodowy, szykujemy się do porannego szczytu komunikacyjnego. Szerokości i spokojnej jazdy do celu.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry, w regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
12: SK Sport News.
11: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
13: Robert!
11: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
14: Jankes,
15: Kama
16: i Wiktor.
17: Poniedziałek. Dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
18: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
17: I tu nasze trzy kropki.
19: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
17: O, pan Fizolow.
18: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: Czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, jach. 21 minut i będzie z nami godzina 7 tutaj Eska. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś, no, mówię, że nie bardzo.
0: Na osiedlu masz AI, co ci bramy otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam i nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy, czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika.

0: SK budzi w urodziny.
1: Dawid z nami samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: okej. Bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Niestety, wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
1: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i pojechać do Energylandii, proszę pana.
3: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych. Chyba nawet
1: brawo!
3: Tej rodzinki.
1: Halo!
2: Halo, jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno odbiorę.
4: Fantastycznie, trzyma się wszystkiego szerokiego.
0: Radio SK.
1: To była tak zwana krótka piłka, ale no co będziemy, trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze, i muzyka, hej!

0: Papa Weekend, witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Jan, Kama i Wiktor.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
18: Jeszcze dziś w naszym regionie w Beskidach opady deszczu, temperatura niska do 10 stopni na plusie. Jutro i pojutrze już znaczna poprawa aury. Miejscami temperatura będzie przekraczać 19-20 stopni. Teraz na drogach Żywca duży ruch samochodowy. Szerokości.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
22: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę grupę przechodniów jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporterski Michał Skolimowski teraz w Eska News.
0: Dzień dobry.
22: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
0: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
22: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy, to najbardziej prawdopodobne wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
1: SK Beskidy News.
2: Członkowie rodziny Habsburgów odwiedzili Żywiec. Wśród nich była Maria Kristina Habsburg. W żywieckim ratuszu przybyłych ze Szwecji gości podjął burmistrz Antoni Szlager. W planie wizyty był także spacer po żywieckim kompleksie zamkowym i parku miejskim, a także udział w tradycyjnym rydyku w Korbielowie. Gmina Jeleśnia zaprasza miłośników górskich wędrówek na kolejną wyprawę 31 maja. Celem wędrówki będzie malownicza Jastrzębica. Wydarzenie organizowane jest przez gminę Jeleśnia wspólnie z grupą beskidzką GOPR oraz lokalnymi jednostkami OSP.
23: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18 maja.
24: Dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
25: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
23: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
24: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje Rachunki.
23: I teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie Granie.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to a, to się robi 9 minut po godzinie 7. I bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie. Piękna sprawa. Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu. Trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
2: Oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony. Dziękuję, do widzenia.
3: Zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczo godzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
2: Ale stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie?
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko.

0: Hej, tu SK, 16 po 7.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze, zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana piękna studia, żeby to było tak sielsko, klimat Bieszcza, drewno, no coś pięknego, żeby było.
4: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka, która imituje studnię?
3: Nakładka. Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: sichnęło. Nie, to jest, okay. To już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane bieszczady w domu za niewielkie pieniądze, ale jakieś pieniądze są.
3: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.
0: No to jest fajny pomysł, no, jak to fajne. Ma działać. A ile kosztuje taka udawana studnia?
3: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
4: Nie, no to, słuchaj, to nie
2: jest. To my grosikami jak do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo.
3: A, dziękuję.
2: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
3: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
2: Zdecydowanie. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszcza i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
4: Tak.
3: Super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wymieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki, kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Uwaga, zmotoryzowani mieszkańcy gminy Milówka, jutro będą utrudnienia w miejscowości Szare. Od godziny 7 do 9 odcinek drogi powiatowej będzie zamknięty. W rejonie prowadzonych robót należy spodziewać się obecności sprzętu budowlanego. Dziś pogodowo, podobnie jak wczoraj, szaro-buro, pochmurno i deszczowo, dopiero po godzinie 18, tak na koniec dnia trochę się przejaśni, a od jutra już znaczna poprawa aury, będzie cieplej i słonecznie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 7.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, a na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle, to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
10: SK Sport News.
9: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym 2 meczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
11: Dzień dobry, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
12: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
13: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
11: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu SK.
12: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak,
2: taki
1: jest.
2: Kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: No i tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. Po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedłbym z nimi na imprezę.
1: Znaczy, Grece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
11: I po reklamie.

0: Dobre, Jacka, 14 minut do godziny 8. Shop All. Hej, Alicante.
1: Shop All. Kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencik u nas Nosel, który faktycznie do Alicante się przenosi, no, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot. Niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotu niczego odpowietrzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: pani. No tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
5: Nie, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
5: ale
4: proszę pani...
5: Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem? No zamówiłam...
4: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
5: Proszę?
4: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
5: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
4: Do Tomasza pani chce dzwonić?
5: Tak.
4: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
6: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
5: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No właśnie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: To nasza druga edycja odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić.
2: No tylko przez aplikację, jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
8: Jeszcze dziś w naszym regionie w Beskidach opady deszczu, temperatura niska do 10 stopni na plusie. Jutro i pojutrze już znaczna poprawa aury. Miejscami temperatura będzie przekraczać 19-20 stopni. Teraz na drogach Żywca duży ruch samochodowy. Szerokości.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski.
11: Dzień dobry,
10: Michale. Co już ustalili śledczy?
11: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
10: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę, 20 dzień maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
12: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
10: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
13: SK Beskidy News.
8: Groźny pożar w Ciscu. Ogień objął cały poddasze budynku i znaczną część konstrukcji dachu. Dzięki szybkiej akcji strażaków udało się powstrzymać płomienie przed rozprzestrzenianiem się na niższe kondygnacje budynku. Podczas prowadzonych działań jeden ze strażaków doznał urazu nogi. Utrudnienia w ruchu w gminie Milówka 19 maja. Prace będą prowadzone w miejscowości Szare. Zamknięte dla ruchu będzie odcinek drogi powiatowej. W rejonie prowadzonych robót należy spodziewać się obecności sprzętu budowlanego.
13: Young Yankers. Come on.
6: Wiktor w Radiu SK.
14: I pyki już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
15: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
16: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
15: To.
14: No fajnie, że z nami jesteś.
15: Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
14: W radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
15: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8, wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500?
2: I było przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: Niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom. Jankes, Ema
2: i Wiktor. Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8, a znowu lecimy w nieznane.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
3: No.
4: O, o aż ci okulary mi zapiszczały.
5: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
6: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
5: Czyli gaz i hamulec w jednym.
6: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach,
6: dokładnie, aczkolwiek.
0: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
6: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
6: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
5: Znaczy, że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: Ja tego nie widziałem.
6: Przepraszam.
3: Nie, no są dziewczyny w strojach kąpielowych, na tym to polega. No już wszystko jest w porządku, okej. Ale jeśli chodzi o to, o co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
5: szalonego
3: robicie? O, szalone dziewczyny.
6: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
7: Bonding time.
6: Tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
3: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
6: Tak.
5: To
6: tak,
5: pozwólcie,
6: dokładnie,
5: że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi, do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to coś, to idealne coś dla nich.
5: Więc powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
5: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
0: Odlot ściśle tajny!
6: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy, i Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, i wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: To najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie.
5: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
8: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
3: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
6: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
5: Niemożliwe!
0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
5: Ojej, dobrze, cię choć innego odpada.
3: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
5: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
2: Odlot Ściśle Tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl

0: Wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu Eska.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak Kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać.
4: Jankes. Kama. I Wiktor.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Uwaga, zmotoryzowani mieszkańcy gminy Milówka, jutro będą utrudnienia w miejscowości Szare. Od godziny 7 do 9 odcinek drogi powiatowej będzie zamknięty. W rejonie prowadzonych robót należy spodziewać się obecności sprzętu budowlanego. Dziś pogodowo, podobnie jak wczoraj, szaro-buro, pochmurno i deszczowo, dopiero po godzinie 18, tak na koniec dnia, trochę się przejaśni, a od jutra już znaczna poprawa aury, będzie cieplej i słonecznie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Minęła 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
9: Jankes, Kama.
10: Kama i Wiktor.
9: Wiktor.
10: W radiu.
11: No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
12: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
13: Poniedziałek.
11: I poszedł.
14: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
11: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
12: Idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A no co, czekaj, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było...
0: Kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. Promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800

0: 10% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
3: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w poniedziałek, 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich, nie tylko oczywiście, na całym świecie, no, było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Jest?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych.
2: Chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, coś mi się wydaje.
0: W domu może, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: No, dokładnie tak.
1: Już, 9 godzina piątku, poniedziałku za nami.
2: Ważne, że na P.
1: Ale pomyślałem o piątku, no bo piątek coraz bliżej, przez to, że 9 godzina poniedziałku jest za nami. No i bardzo dobrze.
3: No właśnie. A my w takim razie pięknie wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami w ten dzień zwany poniedziałkiem.
2: Jeżeli zdarzy się tak, że będziecie dzisiaj przez jakiś most przejeżdżali, to proszę oddać mu cześć albo przez chwilę zadumać, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Mostowca właśnie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: Pogodowo dziś odrobinę lepiej niż wczoraj, bo opady trochę mniejsze, ale nadal niska temperatura do 12 stopni i te opady będą się pojawiać. Jutro poprawa pogody, tymczasem teraz powoli kończy się szczyt komunikacyjny w Minówce, w Węgierskiej Górce i przede wszystkim w Żywcu.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
12: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz eski Łukasz Bogdan.
13: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
12: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
14: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
12: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów.
15: Alicja! Alicja! Alicja! Alicja!
12: A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
16: SK Beskidy.
9: News.
11: Członkowie rodziny Habsburgów odwiedzili Żywiec. Wśród nich była Maria Kristina Habsburg. W żywieckim ratuszu przybyłych ze Szwecji gości podjął burmistrz Antoni Szlager. W planie wizyty był także spacer po żywieckim kompleksie zamkowym i parku miejskim, a także udział w tradycyjnym rydyku w Korbielowie. Gmina Jeleśnia zaprasza miłośników górskich wędrówek na kolejną wyprawę 31 maja. Celem wędrówki będzie malownicza Jastrzębica. Wydarzenie organizowane jest przez gminę Jeleśnia wspólnie z grupą beskidzką GOPR oraz lokalnymi jednostkami OSP.
16: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie Bledka chociażby, będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule Don't Say That, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Sydney Polak i PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia, takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne, na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami, oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanahi i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste. Radio
1: SK. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Zara Larsson na antenie Radio SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspominałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. 5 Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, a raczej przed 10. Tomek na jaskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyśle filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło, najnowszy klip od niego w Radiu SK, już za chwilę po 10. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Zmotoryzowanym przypominam, że jutro utrudnienia w gminie Milówka. Będą prowadzone prace w miejscowości Szare i w rejonie robót od godziny 7 do 9. Spore utrudnienia. Zamknięty będzie fragment drogi. To jutro w gminie Milówka w miejscowości Szare. A dziś do końca dnia szaro, buro i pochmurno, bo opady deszczu dopiero około godziny 18. Gdzie niegdzie w Beskidach ma się przejaśnić. Jutro lepsza aura.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
12: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Strzelimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
13: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyn. Na ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
12: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Ale Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
14: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach. Dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
12: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
15: SK Beskidy News.
11: Nie udało się podpisać umowy na wykonanie ścieżki rowerowej w gminie Czerników. To fiasko trzeciego już przetargu. Mówi Józef Bednarz, prezes Związku Międzygminnego do Spraw Ekologii w Żywcu.
16: Ponowne ogłoszenie przetargu to jest strata terminu gdzieś w okolicach pół roku do 8 miesięcy.
11: To drugie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością przedłużenia terminu zamknięcia całości projektu. 23 maja w węgierskiej górce Noc Muzeów w schronie Wędrowiec. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.
17: muzycznie. Będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad Wodą i między innymi też Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest SK.

0: Only You, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od ich troje i Kajne Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No to pewnie rząd nerweniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding in Don't Want Your Love.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu na antenie radiowska Kygo, Kali D. Griffin, Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmallow. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? No, pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Eben i Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer 1 z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Pora sprawdzić prognozę na kolejne dni tego tygodnia, bo jaki jest poniedziałek, każdy widzi i czuje. Jutro będzie lepiej. Tak mówią specjaliści od Meteo. 19 stopni na plusie, jeszcze cieplej w środę do 21 i brak opadów deszczu właśnie jutro i pojutrze w Beskidach.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
13: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych, a wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
14: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
13: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
15: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
13: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
16: SK Beskidy News.
12: Żywieckie Centrum Wolontariatu zaprasza na wyjątkowy maraton pod hasłem Każdy gest ma znaczenie. Mówi Teresa Cimała, koordynatorka żywieckich wolontariuszy.
17: Uczestników maratonu wolontariackiego zachęcamy do rejestracji w system obsługi wolontariatu na stronie korpussolidarności.pl.
12: Maraton potrwa od 20 maja do końca lipca. Bulwary nad Bystrą w Ujsołach przejdą metamorfozę. Powstanie m.in. podświetlany napis, nowe alejki, monitoring i mała architektura.
0: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie... W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. December 10 i Infinity 123. Na początek, nareszcie, 11:02 na zegarach, a w Esce już grają. Michał Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Kapitan, na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było, warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
6: A co ty taki markotny? Stało się coś?
7: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
6: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
7: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
8: I po reklamie.

się wszyscy! Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce. We'll be right back.

0: Will.i.am i spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Radio SK. Za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech. Kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombre. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Zmotoryzowanym przypominam, że jutro utrudnienia w gminie Milówka. Będą prowadzone prace w miejscowości Szare i w rejonie robót od godziny 7 do 9. Spore utrudnienia. Zamknięty będzie fragment drogi. To jutro w gminie Milówka w miejscowości Szare. A dziś do końca dnia szaro, buro i pochmurno, bo opady deszczu dopiero około godziny 18. Gdzie niegdzie w Beskidach ma się przejaśnić. Jutro lepsza aura.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
9: Punktualnie 12. SK News. Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
10: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
11: Groziła mi o tak blisko do gardła.
10: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
9: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie był znak Sahary, to co?
12: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
9: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
1: SK Beskidy News.
8: Nowe witacze mają stanąć na rogatkach Gidowic. Pieniądze na ich zakup pochodzą z funduszu sołeckiego, mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
13: Mamy 700-lecie. Chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest.
8: Dwa witacze staną przy drodze wojewódzkiej 946 i dwa przy powiatówce. Koncert pieśni majówkowych Małego Haśnika odbędzie się 24 maja w kościele w Cięcinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Brama do Beskid.
14: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono wam się bardzo przyda, po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2:00 po 12:00, fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, fotograf w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Jamie Impala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę, wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane...
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: I po reklamie.

0: Piękny głos. Sia, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży, bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk. Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.

0: Telefon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: I po reklamie.

Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54, Ultra, tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13, od 2 do 200 razy dziennie to robimy, codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit w Estce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto...
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Pora sprawdzić prognozę na kolejne dni tego tygodnia, bo jaki jest poniedziałek, każdy widzi i czuje, jutro będzie lepiej. Tak mówią specjaliści od Meteo, 19 stopni na plusie, jeszcze cieplej w środę do 21 i brak opadów deszczu właśnie jutro i pojutrze w Beskidach.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
17: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
18: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. No, jak widzicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
17: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała
0: wygrała Eurowizję.
19: SK Beskidy News.
16: Nie udało się podpisać umowy na wykonanie ścieżki rowerowej w gminie Czernichów. To fiasko trzeciego już przetargu. Mówi Józef Bednasz, prezes Związku Międzygminnego do Spraw Ekologii w Żywcu.
20: Ponowne ogłoszenie przetargu to jest strata terminu gdzieś w okolicach pół roku do 8 miesięcy.
16: To drugie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością przedłużenia terminu zamknięcia całości projektu. 23 maja w węgierskiej górce Noc Muzeów w schronie Wędrowiec. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.
2: 3 minuty? Nie, jeszcze 2. 2 po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Take the duet. Nanny Furtado, Timbaland Promiejski jest w Radiu SK 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami. Więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
11: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Cyms, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

Jazzy. Can't Deny It w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning Best.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dyskontowe asy w netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
16: Zmotoryzowanym przypominam, że jutro utrudnienia w gminie Milówka. Będą prowadzone prace w miejscowości Szare i w rejonie robót od godziny 7 do 9. Spore utrudnienia. Zamknięty będzie fragment drogi. To jutro w gminie Milówka w miejscowości Szare. A dziś do końca dnia szaro, buro i pochmurno, bo opady deszczu dopiero około godziny 18. Gdzie niegdzie w Beskidach ma się przejaśnić. Jutro lepsza aura.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Minęła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
18: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
17: O czym Michał Skolimowski.
0: SK Beskidy News.
16: Żywieckie Centrum Wolontariatu zaprasza na wyjątkowy maraton pod hasłem Każdy gest ma znaczenie. Mówi Teresa Cimała, koordynatorka żywieckich wolontariuszy.
13: Uczestników maratonu wolontariackiego zachęcamy do rejestracji w system obsługi wolontariatu na stronie korpussolidarności.pl.
16: Maraton potrwa od 20 maja do końca lipca. Bulwary nad Bystrą w Ujsałach przejdą metamorfozę. Powstanie m.in. podświetlany napis, nowe alejki, monitoring i mała architektura.
19: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów. To zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hurt będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama. Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie. SK.

0: są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Lost Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację. Trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata. Coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonathan PZ Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.
11: Esko.

Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
14: Będzie lepiej pod kątem pogody, to Wam mogę zagwarantować, bo takie mam sprawdzone informacje. Już jutro odrobinę cieplej i przede wszystkim brak opadów, a teraz na drogach Żywca jeszcze duży ruch samochodowy, podobnie w Milówce, w Węgierskiej Górce, na jedynce i na S1. Szerokości spokojnej jazdy.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
16: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
15: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
17: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
15: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
18: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
15: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
0: SK Beskidy News.
14: Nowe witacze mają stanąć na rogatkach Gidowic. Pieniądze na ich zakup pochodzą z funduszu sołeckiego. Mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
19: Mamy 700-lecie. Chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest.
14: Dwa witacze staną przy drodze wojewódzkiej 946 i dwa przy powiatówce. Koncert pieśni majówkowych Małego Haśnika odbędzie się 24 maja w Kościele w Cięcinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Brama do Beskidu.
1: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na,
1: rzuć na luz!
22: W Radiu SK.
23: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię. Zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół. Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura. Będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
24: Tu Pawełek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.

0: Lenny Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. A zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, pani
0: myślałem,
1: Pirowski,
0: że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: Godzinie nie będę śpiewał,
0: ja to
1: 100
0: rozumiem.
1: Lat.
0: Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo
1: dokładnie
0: nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-ow.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was, za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel, tegoroczny hymn, wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: A co ty taki markotny? Stało się coś?
8: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
9: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja.

0: W moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
1: Instalmax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
1: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku. Nazywa się Repeat It. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
1: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeat It, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: I Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego 100
0: Jakiego uszka, Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka? Ty śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem, no tak, Pawełku, czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram, więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam. Kasia i Asia, hurra.
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
22: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
0: Moja angielska w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
0: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Sprawdzamy, jak tam sytuacja na drogach. Teraz oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny nie oszczędza zmotoryzowanych, którzy chcą w miarę sprawnie wyjechać z Żywca. Dużo osób chce to zrobić, stąd też niemałe korki na Browarnej Dworcowej na drodze 946. Sporo samochodów również w Milówce w Węgierskiej Górce. Pogoda, bo to was interesuje. Jutro i pojutrze będzie lepiej. Przede wszystkim cieplej, nadal sporo chmur na niebie, ale już brak opadów.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MON-u lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
14: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
13: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
15: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
13: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
16: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przydeptane szlaki wyżej.
13: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
17: SK Beskidy News.
12: Nie udało się podpisać umowy na wykonanie ścieżki rowerowej w gminie Czerników. To fiasko trzeciego już przetargu. Mówi Józef Bednarz, prezes Związku Międzygminnego do Spraw Ekologii w Żywcu.
18: Ponowne ogłoszenie przetargu to jest strata terminu gdzieś w okolicach pół roku do 8 miesięcy.
12: To drugie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością przedłużenia terminu zamknięcia całości projektu. 23 maja w Węgierskiej Górce Noc Muzeów w schronie Wędrowiec. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.
19: Wrzuć na luz.
20: Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
23: Wrzuć na luz.
19: Radiu SK.
20: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
21: Tu Pawełek, dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by no, zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą getry.
0: Głowy.
2: To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl / specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach krajowej

0: Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: S8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Esko.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Señorita, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna señorita, którą mamy dla was za ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No hej, Eska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć? Mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie. Było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mieli policzki wołowe z kruskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jest moje policzki aż się spociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy, wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frudą już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce. Dzięki niej Anastasia, Left Outside Alone. Na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek.
0: No
1: otworzył
0: tak.
1: sobie tekst i tutaj
0: no
1: na
0: tak.
1: całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek. Wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer.
0: To
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście.
0: Zmiany biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów. Tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK. To też będzie nasz merch popołudniowy. A za moment Dawid Podsiadło. To, co masz ty. Zagramy wam w Radiu SK.
3: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: Halo, ode Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas newsy, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
20: Będzie lepiej pod kątem pogody, to wam mogę zagwarantować, bo takie mam sprawdzone informacje. Już jutro odrobinę cieplej i przede wszystkim brak opadów, a teraz na drogach Żywca jeszcze duży ruch samochodowy, podobnie w Milówce, w Węgierskiej Górce, na jedynce i na S1. Szerokości spokojnej jazdy.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
22: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu w padł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
21: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie Łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
0: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
21: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych 4 kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
9: SK Beskidy News.
20: Żywieckie Centrum Wolontariatu zaprasza na wyjątkowy maraton pod hasłem Każdy gest ma znaczenie. Mówi Teresa Cimała, koordynatorka żywieckich wolontariuszy.
11: Uczestników maratonu wolontariackiego zachęcamy do rejestracji w system obsługi wolontariatu na stronie korpussolidarności.pl.
20: Maraton potrwa od 20 maja do końca lipca. Bulwary nad Bystrą w Ujsałach przejdą metamorfozę. Powstanie m.in. podświetlany napis, nowe alejki, monitoring i mała architektura.
16: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: W Radiu Bibi Rexa.
27: Wrzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
28: Tu Pawełek. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.

0: pół minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie? Ja to rozumiem.
1: Ugryzło.
2: A jak ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Takie jest powiedzenie.
0: No jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to co wtedy?
1: Ja będę się witać z kimś.
0: Z milionerem. Witamy was bardzo pięknie w zabawie. Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK?
2: Dzwońcie.
0: Aplikuję, tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Adzia wam podpowiada.
1: Można w niej znaleźć przyjemności?
0: Można w niej znaleźć przyjemności, ale
1: przyjemność.
0: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: Witam.
0: Kogo witamy? Czołem.
3: Przemek.
0: Cześć, Przemo. Bardzo proszę. Pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemności.
2: Można tam znaleźć.
0: Znaleźć przyjemność.
3: Trzyma się tam przyjemności?
0: Tak.
3: Jakaś... Co by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś czapka?
0: Szafka.
3: Na słodycze.
0: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi trzyma na stało. Się. Przynosi się.
2: Dla kogoś najczęściej.
1: Dla kogoś najczęściej.
0: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
2: A faktycznie, ma uszy.
0: Tyle z podpowiedzi, za moment rozgrywamy rundę drugą.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
13: I po reklamie.

0: Again, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w rejku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: Coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak. Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest też napis.
1: Na nim happy. Berzet,
0: dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć, Karolu. Witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu. Bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
0: Tak jest. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super. Super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl.

0: Takich było trzech spasonym Kygo, Khalid i Griffin na antenie Radia SK. To numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: No może, lecącego nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to. Ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na... odlot ściśle tajny!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
1: Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby tę zagadkę rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
1: To euro pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
7: SK Live Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
8: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
13: Bo w Media Ekspert.
17: Już trwa Allegro Smart.

0: Promocje codziennie po 18.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Sprawdzamy, jak tam sytuacja na drogach. Teraz oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny nie oszczędza zmotoryzowanych, którzy chcą w miarę sprawnie wyjechać z Żywca. Dużo osób chce to zrobić, stąd też niemałe korki na Browarnej Dworcowej na drodze 946. Sporo samochodów również w Milówce w Węgierskiej Górce. Pogoda, bo to Was interesuje. Jutro i pojutrze będzie lepiej. Przede wszystkim cieplej, nadal sporo chmur na niebie, ale już brak opadu.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
10: SK Sport News.
9: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brukbet Termalikę Nieciecza. Początek spotkania za niespełna godzinę. Magdalena French awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6-6-3.
10: SK Beskidy News.
8: Nowe witacze mają stanąć na rogatkach Gidowic. Pieniądze na ich zakup pochodzą z funduszu sołeckiego. Mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
11: Mamy 700-lecie. Chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest.
8: Dwa witacze staną przy drodze wojewódzkiej 946 i dwa przy powiatówce. Koncert pieśni majówkowych Małego Haśnika odbędzie się 24 maja w kościele w Cięcinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Brama do Beskidu.
12: Dwie minuty po godzinie 18, czas przejąć się stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Darii Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. YYY, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wy kończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły, zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie, zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w Esce.

0: I tak się kończy sezon, czyli hit Dawida Podsiadły w Radiu SK, ale spokojnie, jeszcze niejednokrotnie się zacznie. 21 minut po godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wy kończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Radio SK. Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane...
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. I po reklamie.
12: When I lose control.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezę, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Euro Truck Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Olivii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Olivia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to sprawia, że się wolniej starzejemy. Czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: Beskidy na czasie.
6: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Gmina Jeleśnia zaprasza wszystkich miłośników górskich wędrówek na kolejną wyprawę. 31 maja celem wędrówki będzie malownicza Jastrzębica. Wydarzenie organizowane jest przez gminę Jeleśnia wspólnie z grupą beskidzką GOPR oraz lokalnymi jednostkami OSP. Tymczasem w węgierskiej górce 23 maja odbędzie się Noc Muzeów w schronie Wędrowiec. W programie zwiedzanie z przewodnikiem, koncert i tradycyjna grochówka. Wstęp jest bezpłatny, początek o godzinie 18, przypomnę, 23 maja. Więcej info w sieci na sk.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie progresji wystąpi Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
9: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
10: Jesteś szczęśliwa.
9: Jestem szczęśliwa.
8: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl.
11: Imprezka.
12: Impreska.
11: Impreska.
8: Dwie minuty temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram Rule i Don't Say That. Za chwilę teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: Smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i May Stevens, Jungle już za nami, za chwilę Bledka i dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli, ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne. Marlena, dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: No,
0: może być?
1: No,
0: a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściśle tajny!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny, czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie, aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
3: Reklama.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, tchusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: SK.

wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20 w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26 urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość, na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład, albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: Tylko promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami strażackie zielone świątki. Wydarzenie odbędzie się 23 maja. Zaprasza OSP w Żywcu z Poryżu. Miejsce to amfiteatr pod Grojcem. Nie zabraknie mega jajecznicy, pokazu ratownictwa technicznego i wielu innych atrakcji. Serdecznie polecamy. Tymczasem Mała Armia Janosika szykuje się na koncert w Żywcu z okazji 10-lecia zespołu. Koncert w amfiteatrze pod Grojcem 7 czerwca. A wcześniej po 31 maja Piotr Bałtroczek będzie rozśmieszać do łez w MCK-u w Żywcu. Więcej info na mck.żywiec.pl. Trzymajcie się, cześć!
13: Muzyką się żyje.
14: No, żyjemy koncertami, sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
15: Radio SK, nawet nie wiecie jak bardzo jestem zaskoczona, że można u Was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie. Zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie. Proszę.
14: Wiki, to teraz uważaj. Spójrz w górę. Czy to ptak? Nie. Czy to samolot? Nie, to Superman. Lecę do ciebie. Już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Floridę. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
14: A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą dżinsy dzisiaj. Tame Impala i Jenny. Już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12. Minuta po 20. Tu Hanczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ z całego świata. Wśród nich m.in. jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: uwaga na Kubę i Kubę, bo oni nie tylko śpiewają o tym balkonie, ale oni chodzą ludziom po domach, wchodzą na balkony i grają tam im swoją nową piosenkę. Widziałem na Instagramie, możecie sobie to zobaczyć, ale jakby co to przynajmniej przynoszą ciasto. Oprócz ładnych dźwięków oczywiście. Kuba i Kuba, Stygnie lato na antenie Radia SK. Wcale bym się nie obraził, gdyby do mnie na balkon wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki, a jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę. Można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama. Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: imprezka, Hanczak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce, dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

5 minut do 21, to Balsa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 Rap 20. Mati Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleci planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Koncert pieśni majówkowych Małego Haśnika odbędzie się 24 maja w zabytkowym kościele w Cięcinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Brama do Beskidów. Serdecznie polecamy. Tymczasem 5, 6 i 7 czerwca odbędzie się festiwal 9 Sił. Więcej info na ten temat już teraz w sieci. A tymczasem w lipcu sporo się będzie działo m.in. w Węgierskiej Górce i w okolicy. Przed nami festiwal Ziemniaka w Żabnicy 11 lipca, nieco później 19 międzynarodowy konkurs heligonistów.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: SK Beskidy News.
1: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim wrócimy do tematu regionalnej tożsamości Żywiecczyzny. Wspólnie z Żywieckim Centrum Wolontariatu zaprosimy Was do włączenia się w maraton wolontariacki. Będziemy też w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu. Tradycyjnie nie zabraknie również naszego cyklu radiowych spotkań z lokalną historią. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
0: SK Beskidy.
1: Zaczynamy od spotkania z etnografką Dorotą Gryglak i rozmowy o tym, ile wspólnego ma Żywiecczyzna ze Śląskiem. Dzisiaj naszym gościem jest pani Dorota Gryglak.
2: Jestem etnologiem, etnografem, miłośniczką gwar góralskich, gawędziarką góralską, no i przede wszystkim miłośniczką Żywiecczyzny i naszej tożsamości małopolskiej. Obecnie jestem prezesem Stowarzyszenia Beskidzki Dom.
1: Żywiec, Żywiecczyzna ma cokolwiek wspólnego ze Śląskiem?
2: No właśnie te nazwy są tutaj takie mocno podchwytliwe, skandalizujące, zwłaszcza dla mieszkańców Żywiecczyzny, ponieważ Żywiecczyzna to od zawsze historyczna, kulturowa i etnograficzna Małopolska. I tutaj właśnie po to się spotykamy, żeby ten fakt podkreślić, a także pokazać to, w jaki sposób nazwa województwa śląskiego obecnie wpływa na przestrzeń medialną. Celem tego spotkania jest zachęcenie do tego, żeby zawsze i wszędzie podkreślać, że Żywiecczyzna to Małopolska.
1: W takim razie, skoro przekonujecie do tego, że Żywiec to absolutnie nie Śląsk, a Małopolska, no to gdzie to się przejawia? Co należałoby wyprostować, zmienić, żeby to funkcjonowało tak, jak to jest etnograficznie i historycznie?
2: Tak naprawdę wszystko należałoby zmienić i sprostować. Moglibyśmy tutaj robić w tym momencie wykład o tym, o chociażby ponad 1000-letniej archidiecezji krakowskiej, ale takim podstawowym może argumentem na tworzenie się grup etnograficznych są ciągi wodne. I tak to wygląda geograficznie, że ludzie osiedlali się przy ciągach wodnych, bo do wody musiało być zawsze blisko. I tak jak my mamy Sołę, która wpada do Wisły, a ona płynie do Krakowa, tak naturalnym ciągiem to połączenie z Krakowem było dla nas naturalne. Były spływy flisaków, którzy właśnie przeprowadzali spływ drzewa właśnie w stronę Krakowa. Mamy tutaj wiele obszarów. Mamy tutaj sądownictwo, które najbliższe było w Wadowicach i w Krakowie. Wszystko przez setki lat było połączone z Krakowem i co najważniejsze, i tutaj jest moja taka broszka, nasz dialekt małopolski. Wszystkie cechy dialektu małopolskiego znajdują się w gwarze górali żywieckich, więc tych aspektów jest wiele, jest to temat bardzo szeroki i tak naprawdę sztuczne przyłączenie nas do województwa o nazwie śląskie, bo tak to trzeba powiedzieć, bo jeżeli mówimy o jednostce administracyjnej, która ma ułatwiać zarządzanie terenem, no to województwo powinno posiadać właściwą nazwę, taką, która szanuje wszystkie grupy, które się w nich znajdują. A ponad 50% terytorium województwa śląskiego to Małopolska. Niestety nazwa nie oddaje tego, co więcej nie szanuje naszej tożsamości, a co jeszcze więcej w sytuacjach oficjalnych wręcz narzuca śląską tożsamość, choćby przez różne programy, które w zasadzie wszędzie mają określenie śląskie. Więc to jest dla nas bardzo ważne, żeby po prostu cały czas podkreślać naszą małopolskość, bo to jest nasza tożsamość. I naszym, co jest dla nas ważne, my cały czas mówimy o zmianie nazwy województwa, ponieważ w tym momencie jedynie zmiana nazwy województwa na śląsko-małopolskie mogłaby spowodować, że ludzie czuliby, że są u siebie, bo w tym momencie nie czujemy, że jesteśmy u siebie.
1: No właśnie, jesteśmy jakby trochę jednak sztucznie przyczepieni do Śląska.
2: No jesteśmy, oczywiście, to znaczy nawet nie jesteśmy przyczepieni, jesteśmy w obszarze administracyjnym, które ma złą nazwę, ponieważ w obszarze administracyjnym są dwa regiony historyczne, Śląsk i Małopolska, a nazwa upodmiotawia tylko Śląsk, więc to my się do nikogo nie przyczepiamy. My jesteśmy indywidualni, my mamy swoją historię, swoją tożsamość. Jedynie problemem jest zła decyzja polityczna.
1: To jest kwestia ostatnich 30 lat, prawda?
2: To jest ostatnie 30 lat, ale to są kluczowe lata, jeśli chodzi o wpływ chociażby mediów. Mamy tak teraz duży wpływ mediów, social mediów, gdzie ten skrót myślowy Śląsk jest tak powielany, że przestajemy mieć nad tym kontrolę. I to jest ten moment, kiedy chcemy powiedzieć dosyć. My już nie mamy nad tym kontroli, wszyscy nazywają nas Śląskiem. My Śląskiem nie jesteśmy. Jesteśmy Małopolską, jesteśmy z tego bardzo dumni, chcemy to podkreślać i chcemy cały czas o tym mówić, bo my nikomu nie chcemy niczego zabrać. My chcemy tylko mówić, że my jesteśmy dumni z własnej tożsamości.
1: Muszę Panią o to zapytać, jak to wygląda, tak można powiedzieć, u podstaw, choćby w zespołach regionalnych, wśród działaczy kultury, czy oni czują się, choćby z Waszej codziennej współpracy, czy oni czują się częścią Małopolski, czy to już po prostu zostało tak, można powiedzieć, utarło się, że jednak ten Śląsk, no ale my i tak jesteśmy góralami żywieckimi.
2: Tutaj kolejna analiza i kolejny taki powód do dużej konferencji, bo mamy tutaj dojrzałe pokolenie, załóżmy, że to jest 40+, które ma świadomość, że nie, to jest żywiecczyzna, my zawsze byliśmy związani z Krakowem i tutaj jest takie bardzo mocne, silne, wręcz bym czasami powiedziała agresywne stanowisko, ale jest problem z młodzieżą, z dziećmi i tutaj w zespołach oczywiście jest wielka praca wykonywana, ale żeby jakby pobudzać w nich dumę do góralskości, do żywiecczyzny. Natomiast ta małopolskość gdzieś tam jest już po prostu wyciszana, nawet nie wiem tutaj może co powiedzieć, dlaczego tak jest. To młode pokolenie ma w tym momencie problem, ponieważ zalew TikToków, zalew Instagrama i tego skrótu, skąd jesteś, no to nie daje im innej możliwości. To nawet nie jest do końca też ich wina, bo jeżeli oni nawiązują relacje z kimś z nadmorza, jak mają wytłumaczyć komuś, gdzie mieszkają? Bo Żywiec, no okej, wiąże się z kilkoma fajnymi produktami, ale nie każdy potrafi go umiejscowić, więc żeby umiejscowić, muszą czasami podać nazwę województwo śląskie, a mamy tutaj skrótowiec dla niektórych, na który wyrażamy stanowcze nie. Nie mówimy, że Żywiec jest na Śląsku. Nigdy.
1: Pani prezes, ale może to też jest kwestia, no niestety, ale pieniędzy. Administracyjnie. No jeśli jakaś inicjatywa, stowarzyszenie, grupa nieformalna chce starać się o jakieś środki, żeby działać tu lokalnie, bardzo blisko, na Żywiecczyźnie, no to gdzie występuje? Na Śląsk pośrodki.
2: No ale to nie są śląska środki, to są środki z naszych podatków, to są środki z jednostki administracyjnej. To jest tutaj, nie mylmy pojęć, bo to nie są pieniądze ze Śląska i tutaj też spotykamy się z tym argumentem, bo Śląsk wam dał, bo dzięki temu, że macie te pieniądze, cywilizacja u was się pojawiła. No nie, nikt nam tego kaganka oświaty nie przyniósł, bo to są pieniądze z podatków i one mają być proporcjonalnie rozdzielone. I rzeczywiście przychodzą programy, które się nazywają, że są śląskie, śląskie dotacje, tak? Nawet pojawiła się kiedyś taki program, gdzie gminy mogły dostać pieniądze na wybrany cel, ale musiały w ramach tego programu zrobić warsztaty z powstań śląskich, gdzie nasza historia żywiecczyzna, oczywiście szanujemy historię Śląska, natomiast my mamy tutaj bardzo szczególną historię. Mieliśmy akcję Zajbórz, mieliśmy wysiedlenia właśnie w ramach tej akcji, mieliśmy swoje ciężkie przeżycia, które też chcemy, żeby nasze dzieci znały. I to takie, no nie sądzę, żeby gdzieś na Górnym Śląsku dzieci uczyły się o historii Żywca i naszych tutaj zmagań z historią, więc chcielibyśmy nie mieć takiego narzucania, że za dodatkowe punkty, jakaś gmina dostaje pieniądze albo ich nie dostanie. Także takich przykładów mamy wiele, mamy przykłady konkursów organizowanych przez województwo albo wspieranych czy tam finansowanych, gdzie pojawia się konkurs na Śląską Wieś w obiektywie, no i tutaj regulamin mówi, że całe województwo może wziąć udział w tym konkursie, no a gdzie mają ci nasi fotografowie brać udział? udział, w jakich konkursach. Oni są w jakiś sposób do tego troszeczkę zmuszeni, jeżeli chcą się gdzieś pokazać. Oczywiście mają w sobie taki nieraz dysonans, co mają zrobić. No jednak widzieliśmy w konkursie właśnie obiektywnie śląskie pod nazwą Śląska Dusza, góralskie zespoły z Żywiecczyzny, zrobione właśnie zdjęcie przez naszego tutaj lokalnego fotografa, który bardzo chciałby być też doceniony za swoje piękne fotografie, więc przykładów jest mnóstwo.
1: Dwa pytania. Co robicie jako Stowarzyszenie Beskidzki Dom, żeby tę sytuację zmienić? Czy tutaj rozchodzi się głównie o świadomość tych lokalnych działaczy, ludzi kultury, też samorządowców?
2: No, jesteśmy niedużym stowarzyszeniem z dużymi ambicjami i już wielokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy wywołać dyskusję, chociażby przez składając petycję do sejmiku o zmianę nazwy województwa, czy też o zmianę herbu i par województwa, które również nas dyskryminują. Niestety te projekty, tutaj już nie będę wchodzić w szczegóły, upadły, natomiast nie poddajemy się. Takich projektów z naszej strony będzie dużo, dużo więcej. Natomiast też chcemy tutaj działać edukacyjnie na Żywiecczyźnie, nawiązywać relacje z naszymi ludźmi kultury, z naszymi przedstawicielami, właśnie żeby się łączyć, żeby to wspólne poczucie jedności małopolskiej podkreślać i budować właśnie taką grupę ludzi bardzo zaangażowanych, dla których to dziedzictwo jest równie ważne.
1: Ale no właśnie, ja przecież rozmawiając z ludźmi kultury, z samorządowcami tutaj na Żywiecczyźnie, rzadko kiedy, ba nawet śmiem powiedzieć, że chyba nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś z nich powiedział o Małopolsce, że współpracujemy z Małopolską, wspólny projekt. Jedynie, o ile dobrze pamiętam, to linia kolejowa łącząca Żywiec i Suchą Beskidzką. To stricte projekt, no właśnie, Śląsk i Małopolska, Żywiecczyzna i Małopolska.
2: Tak, to prawda. Tutaj też zderzamy się właśnie z granicą województw, bo udało nam się jako stowarzyszenie tutaj też zrobić taką małą sprawę, chociażby przy konkursie dudziarzy małopolskich, gdzie dudziarze żywieccy nie byli brani pod uwagę z racji klucza wojewódzkiego, więc tutaj wychodziliśmy i od chyba już zeszłego roku dudziarze żywieccy mogą brać udział w tym konkursie. Więc tutaj czasami granica województwa no jest nie do przekroczenia. I tak, no tutaj rzeczywiście w obszarze kolejnictwa współpracujemy. Tutaj mamy Grzegorza Wnętrzaka, który jest pasjonatem kolei i on tutaj bardzo dużo zdziałał. Właśnie chociażby przy połączeniach Bielsko-Biała-Kraków czy Żywiec-Kraków. Tu na Żywiecczyźnie każdy, przynajmniej z tego pokolenia starszego, ma poczucie odrębności. Natomiast my musimy to cały czas podkreślać, ponieważ młode pokolenie będzie miało z tym problem. No i obawiamy się, że jeżeli nie dojdzie do zmiany nazwy województwa, no to za dwa pokolenia będzie to naprawdę duży problem Żywiecczyzny. To jest kwestia struktury, bo to nawet nie kwestia, że Małopolska jest z boku, tylko województwo małopolskie, bo Małopolska jest tutaj, na Żywiecczyźnie. Natomiast struktura administracyjna jest taka, a nie inna. Województwo ma służyć do zarządzania danym terytorium. To, że w Polsce mamy totalny anachronizm, błędne nazywanie województw od nazw historycznych regionów, no, przez to chociażby dyskryminując nas, no ale to też, co za tym idzie, tworzy problemy właśnie w relacjach, tak? Relacjach województw albo relacji naszego regionu z macierzą, czyli z Krakowem. Więc no, to jest już temat polityczny, administracyjny, ale on po prostu niesamowicie wpływa na to, co się dzieje u nas.
1: Czyli najważniejszym elementem byłaby jednak zmiana nazwy województwa i to przynajmniej w dużym stopniu załatwiłoby tę sprawę.
2: Na ten moment tak, jeżeli nie ma innej opcji, a raczej na ten nie ma takiej woli politycznej, to w tym momencie byłby to najłatwiejszy i najtańszy koszt. Oczywiście byłby to olbrzymi koszt, natomiast czy 30 lat jakby rugowania naszej tożsamości małopolskiej, tego kosztu się nie da obliczyć. Nikt nie jest w stanie wyliczyć, ile kosztuje tożsamość, historia, tradycja, a moim zdaniem to są rzeczy bezcenne i następne pokolenia nas za to ocenią, więc tylko i wyłącznie na ten moment zmiana nazwy województwa nas ratuje. Są też inne opcje, tutaj już polityczne, czyli przyłączenie do województwa małopolskiego, czy też utworzenie województwa bielskiego dawnego. Natomiast na ten moment wiemy, że to raczej będzie na pewno długotrwały i trudny proces.
1: Gdzie szukać Was i Waszych pomysłów, Waszych działań?
2: Najkrótsza droga to Facebook, Stowarzyszenie Beskidzki Dom. Tam nas znajdziecie. Zapraszamy do nas, do wspólnego działania.
1: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Ja również dziękuję.
0: SK Beskid News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie zabieram Was teraz do Żywieckiego Centrum Wolontariatu. Z mikrofonem wpadamy do Żywieckiego Centrum Wolontariatu, a pretekstem do naszego spotkania z Teresą Cimałą dzisiaj jest choćby fakt, że rok 2026 to rok wolontariatu, międzynarodowy nawet.
3: Dzień dobry, Teresa Cimała. Tak, rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Rok Wolontariatu. No i wiadomo, że my jako Centrum Wolontariatu nie możemy pozostać obojętni. Już jest za nami jedno wydarzenie pod patronatem Międzynarodowego Roku Wolontariatu, czyli to było wiosenny Dzień Wolontariatu, który organizowaliśmy w kwietniu. W tej chwili mamy w przygotowaniu kilka innych działań związanych z obchodami Roku Wolontariatu. I bardzo się cieszymy z tego powodu, że takie duże światowe wydarzenie, jesteśmy też jego częścią.
1: No właśnie, ale co będzie się działo już niebawem tutaj w Żywcu?
3: Wymyśliliśmy sobie taki pomysł na aktywizację osób, które chciałyby w jakiś sposób swoje zaangażowanie społeczne i swoją otwartość społeczną jakoś zrealizować. Wymyśliliśmy maraton wolontariacki. To jest takie otwarte działanie, które nie ma jakichś tam szczególnie wytycznych dotyczących tego, co ma ktoś zrobić, ale każdy może się włączyć do działań, niekoniecznie z naszym Centrum Wolontariatu, chociaż my serdecznie zapraszamy, ale do działań, które robimy na rzecz innych. Czyli jesteśmy takimi wolontariuszami, którzy jakoś to udokumentują swoje działania. W tym celu zachęcamy do rejestracji w systemie obsługi wolontariatu, bo tam można mieć udokumentowane te działania.
1: Ale na czym ma polegać ten pomysł maratonu wolontariackiego?
3: Maraton wolontariacki to jest takie hasło, które prowokuje do aktywnego włączania się w wolontariat przez cały okres tego trwania naszego działania, czyli od 20 maja do końca lipca. I tutaj będziemy sobie odnotowywać te działalności wolontariackie. Zachęcamy do kontaktu z nami, żebyśmy mogli sobie to wspólnie zapisywać, a zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo to jest takie pionierskie nasze działanie. Chcielibyśmy wskazać osoby, które były najbardziej aktywne w czasie tego naszego maratonu, czyli miesiąc haczykiem. W czasie podsumowania roku, w grudniu, w okolicy Dnia Wolontariusza. Chcielibyśmy pokazać te najbardziej aktywne osoby. Także zachęcamy do włączania się, zachęcamy do wolontariatu, zachęcamy też i organizacje i instytucje, które potrzebują wolontariuszy, żeby nam to zapotrzebowanie zgłaszać. I my wtedy będziemy pośredniczyć między organizacjami a wolontariuszami. I to będzie taki nasz maraton wolontariacki. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A co można robić? Praktycznie zgodnie z hasłem Międzynarodowego Roku Wolontariatu, każdy gest ma znaczenie, czyli możemy, począwszy od pomocy w czasie wydarzeń, w czasie akcji, których w tej chwili będzie bardzo dużo się działo w naszym mieście, można dołączyć do organizatorów wydarzeń jak Dzień Dziecka, czy będzie tych wydarzeń naprawdę u nas w mieście sporo. Można się do organizatorów zgłosić z pytaniem, czy nie potrzeba pomocy. Można też przyjść do nas i jeżeli ktoś chce się zaangażować w takie działanie, to my zachęcamy, a my jako Centrum Wolontariatu mamy takie szczególnie ważne zadanie dla osób już dorosłych, aby wspierały nas w pomaganiu osobom potrzebującym, czyli osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami. Te zadania wykonujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i to są zadania, które każdy może wykonać, bo my dostosowujemy je do indywidualnych możliwości. Czyli w ramach tego naszego maratonu można na przykład włączyć się w taką pomoc sąsiedzką i pomóc sąsiadom na przykład zrobić zakupy, odwiedzić, bo to wydaje się, że to jest takie naturalne, ale my w naszej pracy takiej pomocy społecznej widzimy, że nie do końca, że brakuje nam tych więzi takich sąsiedzkich i czasami trudno nam dostrzec sąsiada, który jest potrzebujący, dlatego też w ramach naszego maratonu można się w takie działania również włączyć.
1: Czy trochę jest tak, że nam jest łatwiej włączyć się w duże akcje, nagłośnione również medialnie, a tak jak wspomniałaś, trudniej nam zobaczyć no właśnie własnego sąsiada, który być może choćby mieszka sam i nie ma jak zrobić zakupów?
3: Tak, dlatego że te wydarzenia medialne, te, które są nagłośnione, te jednorazowe, one dają nam szybko satysfakcję z działania. I są, wiadomo, słyszymy o nich, wiemy, dużo się o nich mówi i jest nam łatwiej się w to zaangażować, ale to nie jest nic takiego złego. Bardzo dobrze, że angażujemy się też w taką pomoc. Pomoc taka sąsiedzka i to budowanie takich relacji z najbliższym, czasami to nie jest takie łatwe, no bo z różnych przyczyn nie mamy tych relacji z sąsiadami. Ale nasze doświadczenie pokazuje, że często te osoby, które są zamknięte w swoich mieszkaniach, w blokach, z różnych przyczyn tracą kontakt ze swoimi najbliższymi, ze swoimi sąsiadami, ale tak naprawdę to są ciągle ludzie, którzy potrzebują pomocy. Często jest tak, że te osoby całe życie były samodzielne, radziły sobie, nie potrzebowały wsparcia innych osób, a przychodzi taki moment, że no, choroba czy jakieś różnego rodzaju wydarzenia dzieją się w życiu, że bez pomocy innych sobie nie poradzimy. I wtedy ta wrażliwość nasza, to czasami sytuacje, kiedy musimy zapomnieć o pewnych wydarzeniach, to nie jest łatwe, ja wiem, ale musimy dostrzec tego człowieka w tym naszym sąsiedzie i pomóc. To naprawdę nie jest to łatwe, ale działa.
1: Teresa, z tego co mówisz, wychodzi na to, że wolontariat ma naprawdę wiele twarzy. I to właśnie, to nie są tylko te jednorazowe akcje, happeningi, zbiórki. Wy też tutaj, jak Żywieckie Centrum Wolontariat, pokazujecie, że ten wolontariat długofalowy, nawet trudno powiedzieć z mniejszym zaangażowaniem, ale z zaangażowaniem na miarę własnych możliwości, to ma sens i to buduje jakąś, no właśnie, jakąś szansę na zrobienie długofalowo czegoś dobrego. I wydaje mi się, że ten system jest oczywiście niezwykle potrzebny, ale dużo trudniejszy.
3: A tak, ten wolontariat systematyczny, jak my to tutaj na potrzeby naszego Korpusu Solidarności nazywamy, wolontariat systematyczny jest zdecydowanie trudniejszy od tego akcyjnego, który, tak jak mówię, on jest równie ważny, tylko on, ten długoterminowy, systematyczny wolontariat jest trudny z tego względu, że my deklarujemy swoją gotowość do jakiegoś systematycznego, stałego działania. Jeżeli uda nam się zaangażować do takiego wolontariatu, który będzie nam pasował, bo to są różne kierunki, różne działania, różne gałęzie naszego życia, w których my się możemy zaangażować. Jeżeli uda nam się odnaleźć takie swoje miejsce, to naprawdę ten systematyczny wolontariat nie jest taki trudny, ponieważ my nie musimy sobie zakładać, że będziemy, nie wiem, 5 godzin w tygodniu poświęcać na ten wolontariat. Absolutnie nie. To wystarczy godzina raz na tydzień, czy 2 godziny w miesiącu. Taka dyspozycyjność daje nam możliwość realizacji siebie troszeczkę. Ja wiem, to są takie górnolotne słowa, ale myślę sobie, że jeżeli my zaczniemy ten wolontariat w tym zakresie, który nas interesuje, to później to się robi łatwe. A później już nie możemy bez tego funkcjonować.
1: To wychodzi na to, że trochę wolontariat działa tak, że warto go dobierać po prostu pod siebie. No, niektóre sytuacje mogą nas po prostu przerastać, więc dobranie i własnej dyspozycyjności, ale też tej roli w wolontariacie, to ma też tak olbrzymie znaczenie. No, pytam z Twojego też doświadczenia jako koordynatorki przecież wielu, wielu wolontariuszy.
3: Oczywiście, że tak. Wolontariat, który robimy na siłę i wbrew sobie, on to nie zadziała, bo my to możemy przyjść raz pomóc. My tutaj mamy wiele takich doświadczeń, że wolontariusze przychodzą właśnie z zamiarem pomocy w tych takich najtrudniejszych sytuacjach, ale okazuje się, że to nie jest to, że oni nie są przygotowani na to, że, znaczy się nie przez nas przygotowani, tylko sami założyli, że są w stanie jakby więcej dać niż to wymaga to ten wolontariat. I to nie zadziała i my absolutnie nie ciągniemy w tym kierunku, bo to nie będzie dobrze funkcjonowało. Jeżeli nam wolontariusz mówi, że niestety, ale on się sprawdził, wykonał zadania, które miał zadane, ale niestety nie da rady. Więc ja to zdecydowanie rozumiem i wiem, że muszę też obserwować wolontariuszy, bo czasami się zdarzają tacy, że dobra, dam radę, ale to nie działa, to nie będzie działało. Wykona zadanie, odejdzie całkiem, a to nie w tym rzecz. Jeżeli nie czujesz się dobrze w takiej bezpośredniej pomocy osobom najbardziej potrzebującym, bo to jest najtrudniejsza rzecz, spróbuj przyjść na zajęcia szycia, czy pomoc w czasie akcji pikników, festynów, malować kamyczki, czy robić bańki mydlane. To jest bardzo ważne. Naprawdę to jest bardzo ważne i tu też potrzebujemy wsparcia, bo nie każdy może nadawać się do tej takiej bezpośredniej, trudnej, do tego wolontariatu pomocowego. Tu trzeba mieć specyficzne predyspozycje.
1: Wspomniałaś też o szkoleniu wolontariuszy. Raz to przygotowanie takie mentalne, no i właśnie chyba też poznanie samego siebie i własnych możliwości, ale też ograniczeń, ale czy Wy w jakiś sposób zanim zlecicie jakieś zadania wolontariuszom, oni zostają przeszkoleni? Podejrzewam, że tak.
3: Tak, oczywiście. Nas zobowiązują do tego nas przepisy, żeby przede wszystkim zapoznać wolontariuszy z przepisami BHP, ale jeżeli chodzi o współpracę na przykład z MOPS-em, mamy wypracowane takie standardy, które przedstawiamy wolontariuszom jak wygląda współpraca między Centrum Wolontariatu a MOPS-em. Te zasady dotyczące podopiecznych, to jest bardzo ważne, żebyśmy przedstawili, przeszkolili osoby, które idą do tych osób podopiecznych MOPS-u, podopiecznych naszych. Idziemy tam z pracownikami. Pierwsze spotkanie to przeważnie ja z pracownikiem MOPS-u lub też wolontariusz z przedstawicielem, z pracownikiem z MOPS-u. No, w ten sposób zostajemy tam wprowadzeni, zapoznani, no bo idziemy do osób, które naprawdę bardzo często są już dużo w życiu przeszły, no i musimy się jakoś tam wejść w to ich mieszkanie, w ten dom, żeby oni się czuli bezpiecznie też. I oczywiście szkolenia dotyczące podstaw wolontariatu, to są takie nasze standardowe działania. Warsztaty rozwijające dla wolontariuszy, to są działania, które są takie nasze, podstawowe. W tym mieliśmy takie różnego rodzaju ciekawe takie szkolenia rozwijające, no bo podstawowe to mamy, wiadomo, bardzo dużo takich szkoleń robimy szkołach, dla szkolnych kół wolontariatu. Ale mieliśmy ostatnio takie dość ciekawe, rozwijające dla naszych ósmoklasistów, wolontariuszy, apteczka pierwszej pomocy psychologicznej. W skrócie, bo to jest program bardzo długi, ale tutaj taki zrobiliśmy kilkugodzinne spotkanie, które się... Jest to takie rozwijające wolontariuszy i ich też zaspokajające ich potrzeby jakieś tam. No także integrujemy się, spotykamy.
1: I działamy.
3: A i działamy, oczywiście, tak, tak. Bardzo się cieszę, że zaczęła się wiosna, nadchodzi lato, bo szykuje nam się bardzo dużo działań.
1: To muszę zapytać, przed no, chyba tym jednak najgorętszym dla wolontariuszy, dla wszystkich wolontariuszy czasem, czyli tym letnio-wakacyjnym, no to ile macie tych rąk do pracy? To chyba moje tradycyjne pytanie, kiedy tu wpadam z mikrofonem, ale właśnie, ta liczba też się zmienia, wolontariuszy, choćby na przestrzeni roku?
3: Tak, jak już ustaliliśmy, jak lubimy działać akcyjnie, więc w zależności od okoliczności i potrzeb ilość naszych wolontariuszy się zmienia. My tutaj mamy taką stałą liczbę wolontariuszy naszych, to jest 10 osób, takich systematycznych wolontariuszy, którzy pracują z nami i pomagają w biurze i prowadzą te zajęcia dotyczące szycia i pomagają w tych akcjach, w różnego rodzaju spotkaniach, piknikach i tak dalej, ale

0: wolontariatu pomocowego i tu zachęcamy, zapraszamy serdecznie do współpracy, do Centrum Wolontariatu w ramach pomocy osobom, które właśnie są w mieszkaniach. My tam i zrobimy zakupy i odwiedzamy i to jest czasami ta pomoc taka weekendowa, kiedy instytucje mają ograniczone możliwości, więc staramy się być z tymi ludźmi i tutaj zachęcamy, zapraszamy, nalegamy, żeby się zastanowić, czy nie mogłabym pomóc.
1: To muszę jeszcze, już zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania, muszę zapytać, kto sprawdzi się w tego typu pomocy? Czy to na przykład osoba, która miała już takie doświadczenia, choćby z niepełnosprawnością, czy może kwestie zawodowe, ktoś przeszkolony medycznie? Kto tutaj się najlepiej wpasuje w tę pomoc?
0: Oczywiście, że najlepiej by było, gdyby nasi wolontariusze mieli przeszkolenia medyczne, przeszkolenia asystenckie, ale to nie jest warunek konieczny, dlatego że my dostosowujemy te zadania. Zresztą nasi wolontariusze nie wykonują jakichś takich działań medycznych. Nie jesteśmy od tego. Od tego są instytucje, są osoby, które są zawodowo się tym zajmują, a my jesteśmy taką organizacją wspierającą. No wiadomo, że świetnie jest, jak mamy taką wiedzę, ale nasi wolontariusze nie muszą się zajmować takimi pielęgnacyjnymi zadaniami. To jest bardzo często, tak jak mówię, osoba jest sama w mieszkaniu, nie wiem, właśnie wróciła ze szpitala, nie ma jej kto zrobić zakupów, więc my idziemy, te zakupy robimy, posiedzimy na chwileczkę, porozmawiamy, dopytamy się, co potrzeba. Może tam coś trzeba, nie wiem, uruchomić radio, czy telewizorek, czy dowiedzieć się, co potrzeba, może jakieś chodzik czy coś. To staramy się to zorganizować. Jeżeli ktoś na przykład potrzebuje, nie wiem, wyjechać z domu, no to wtedy organizujemy te większą ekipę, no bo to już jest trudniejsza sprawa. Ale tak jak mówię, nie jest koniecznym wykształcenie kierunkowe, żeby pomagać. Natomiast co potrzebna jest? Duża empatia, wrażliwość, odporność też, taka odporność psychiczna. Myślę, że nie jest to najlepsze zajęcie dla osób, które właśnie skończyły opiekę nad osobami swoimi bliskimi. Chyba to nie jest najlepszy moment, żeby... Ale po jakimś czasie, jak minie, bo to takie sytuacje, na przykład ktoś stracił rodzica i brak, czuje jakiś brak i chce na wolontariat. To nie jest najlepszy moment. Trzeba sobie dać czas, a później, jeżeli ta chęć pozostanie, to można przyjść do nas. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które chciałyby spróbować, chciałyby chociażby o tym porozmawiać. To zachęcam do kontaktu z Centrum Wolontariatu. Tutaj jest jedno wymaganie, że do osoby pełnoletnie tutaj zapraszamy do tych działań pomocowych.
1: To przypomnijmy jeszcze, Żywieckie Centrum Wolontariatu, bardzo blisko rynku. Od kiedy do kiedy? Kiedy można się tu zgłosić? Jak Was znaleźć?
0: Żywieckie Centrum Wolontariatu, ulica Kościuszki 3, pierwsze piętro. Jesteśmy w każdy wtorek od 13 do 16, mamy dyżur i tutaj zawsze drzwi są otwarte, a przez cały tydzień można do nas dzwonić, umawiać się na spotkania. Numer kontaktowy 798 702 319. Na naszej stronie facebookowej, na naszej stronie paramus.pl w zakładce Żywieckie Centrum Wolontariatu można znaleźć dane.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i można powiedzieć aktywnego świętowania tego Waszego Roku Wolontariatu.
0: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy wszystkie organizacje do świętowania Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
2: SK Beskidy.
1: A teraz już Ślemień i wyjątkowe miejsce, w którym czas naprawdę się zatrzymał. Dzisiaj zabieramy Was do Ślemienia, a dokładnie do parku etnograficznego, który jest de facto takim muzeum typu skansenowskiego. Z nami dzisiaj pani dyrektor Teresa

0: Kurzyk. Witam Państwa serdecznie. Nasze muzeum charakteryzuje się tym, że jako ekspozycję traktujemy przede wszystkim zbiór obiektów architektonicznych. Oczywiście w nich wszystkich znajdują się wystawy, które obrazują jakby ten dorobek dawnych kultur żywiecczyzny.
1: No właśnie, ile macie tych obiektów? Bo to dawna wieś beskidzka i kilkanaście obiektów. Jeden do jeden, to nie jest odtworzenie w większości.
0: Nie. To są obiekty oryginalne. Oczywiście posiadamy dwa obiekty, które są rekonstrukcją. To jest tartak o napędzie wodnym oraz szałas pasterski. Natomiast wszystkie pozostałe, mamy ich 12 i one są autentycznymi obiektami, które zostały przeniesione z różnych miejscowości na terenie Beskidu Żywieckiego.
1: A jeśli idzie o datowanie, to mniej więcej jaki, no właśnie jaki czas?
0: Obiekty mamy, najstarszym obiektem jest spichlerz Suchej Beskidzkiej. On pochodzi z połowy XIX wieku i powiedzmy, potem jest kilka obiektów już z końca XIX wieku, no i początek wieku XX.
1: Ale u Was ten czas się zatrzymał po prostu.
0: Tak, jak najbardziej. Państwo przyjeżdżacie do nas po to, żeby dowiedzieć się, jak to życie kiedyś wyglądało, a bardzo wielu z Państwa przyjeżdża również do nas, aby przypomnieć sobie czasy dzieciństwa, wspomnieć i aby te wspomnienia przeżyć jeszcze raz.
1: Pani Tereso, muszę zapytać, jesteście specyficznym muzeum, i pamiętam, że prócz tych kilkunastu obiektów od ładnych kilku lat pracujecie nad pewnym kościołem, więc muszę zapytać o ten projekt, jak on się ma i na jakim jesteście etapie, no bo to jest tak wielka inwestycja, którą należy robić etapami. To w takim razie jak ten wasz pomysł i projekt?
0: W tym roku będziemy realizowali kolejny etap odbudowy kościoła z Jasiennej, ponieważ kościół przyjechał właśnie do nas z tej miejscowości. Mam nadzieję, że po uzyskaniu promesy od ministra kultury w tym razem zakończymy już wszystkie prace budowlane. To już jest czwarty etap odbudowy naszego kościoła. No, drodzy Państwo, nie jest to obiekt mały, więc faktycznie to zadanie zostało rozłożone na kilka etapów. No i myślę, że w tym roku zakończymy wszystkie prace związane z zakresem budowlanym. Już w kolejnych sezonach przystąpimy do prac stricte konserwatorskich, tym bardziej, że udało mi się pod koniec zeszłego roku, czyli w październiku 2025, przywieźć całe wyposażenie kościoła. I mamy już w tej chwili wszystko to, co potrzeba. No i potrzebujemy tylko oczywiście środków na renowację i postaramy się, aby ten kościół po prostu, żeby mu tej świątyni przywrócić ten dawny blask. Będzie to kościół naprawdę bardzo piękny, wyjątkowy i bardzo cenny.
1: A przypomnijmy, on pochodzi z którego wieku? XIX również?
0: Nie. Ten kościół nie jest tak bardzo stary. Kościół, budowa kościoła została zakończona w roku 1923. Natomiast architektem, który zaprojektował tą świątynię, był Józef Piątkowski i był to jeden z dosyć znanych architektów, który podszedł do tego zadania troszeczkę inaczej. Mianowicie w tej świątyni można zobaczyć elementy bardzo popularnego na początku XX wieku stylu Art Deco. Drodzy Państwo, w naszych świątyniach z reguły dominuje barok, który wszyscy znamy. Oczywiście barok ma swoje różne też wyrazy i możemy też tutaj wyodrębnić jakieś tendencje czy też prądy. Natomiast dekoracje w stylu artdekowskim są zupełnym ewenementem, jeśli chodzi o świątynię, a zwłaszcza świątynię drewnianą.
1: Pani Tereso, teraz, jak rozmawiamy akurat w maju, to tak naprawdę dla Was rozpoczyna się ten wysoki sezon.
0: Tak, dokładnie. Proszę Państwa, już pracujemy w sezonie wysokim. Majówka u nas była początkiem wysokiego sezonu i oczywiście tłumnie zostaliśmy odwiedzeni przez naszych gości. Pogoda dopisała. My też przygotowaliśmy sporo atrakcji. Jak zawsze było ciasto od naszych gospodyń. Także już staje się to powoli naszą tradycją, że na majówkę gospodynie pieką to swoje wspaniałe ciasto, a klienci nasi doceniają ten kunszt. Drodzy Państwo, u nas w czasie tego sezonu można się ucieszyć jeszcze z jednej atrakcji. Mianowicie mamy grę terenową, którą dedykujemy nie tylko turystom indywidualnym, ale również zespołowo. Gra polega na tym, że po otrzymaniu karty do gry idziecie Państwo do obiektu i szukacie naszego zaginionego skarbu. Jest mnóstwo emocji, jest zdobywanie wiedzy, no i przede wszystkim o co nam najbardziej chodzi, no to chyba taka wspaniała zabawa.
1: No i trzeba przyznać, że tam naprawdę jest gdzie pospacerować, bo to przecież spory obszar, co więcej jeszcze można powiedzieć podzielony drogą.
0: Tak. Teren naszego muzeum jest dosyć duży i co najważniejsze, niezwykle urokliwie położony, bezpieczny, więc korzystanie z tego terenu jest taką jakby taką przyjemnością, krótko mówiąc. Każdy do nas przyjeżdża troszeczkę z innym nastawieniem, bo młodzi ludzie poznają to miejsce, poznają tą dawną kulturę, a starsi klienci no jednak po te wspomnienia.
1: Ale to też specyfika tego obszaru, obiektu, że tam naprawdę można zabrać kocyk i po prostu piknikować. To dozwolone.
0: Jak najbardziej. Bardzo dużo ludzi właśnie w ten sposób podchodzi do pobytu na terenie naszego muzeum, dlatego że ten spokój, czyste powietrze, taka cudowna atmosfera, no i łąka miękka, piękna, zachęcają do dłuższego pobytu. Relaks może przybrać bardzo wiele form, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do skorzystania.
1: Tradycyjnie te poniedziałki to dni zamknięte. Mimo sezonu tego wysokiego, jednak poniedziałki pozostają tymi dniami wewnętrznymi, kiedy muzeum jest zamknięte.
0: Podeszliśmy troszeczkę w tym roku inaczej do tego tematu, dlatego że bardzo wiele ludzi jednak przyjeżdżało do nas i poniedziałki również były takim spiętrzeniem ruchu turystycznego i zdecydowaliśmy się zmienić nasz regulamin i poniedziałki będą również dniem otwartym dla zwiedzających, tylko że w troszeczkę krótszym godzinach, czyli od 11 do 16. Czym to jest podyktowane? Drodzy Państwo, każde muzeum musi wykonać pewne zadania. Musimy posprzątać w obiektach, musimy utrzymać w nich czystość, musimy poprawić aranżację, więc jest tylko jedna możliwość, czyli były te poniedziałki. Dlatego zostawiliśmy sobie chociaż te dwie godziny w poniedziałek, żeby móc się z tymi zadaniami, z tą pracą, no krótko mówiąc, wyrobić, bo Państwo chcecie przyjść do budynków czystych, posprzątanych, zadbanych, a to jednak no niestety też wymaga czasu.
1: Pani dyrektor, proszę wybaczyć, ale wrócę do tematu pieniędzy, bo akurat no, utrzymanie tego obiektu, udostępnianie go dla turystów, tak specyficznego obiektu, całego w zasadzie obszaru, no to tak naprawdę spore pieniądze. Podejrzewam, że na kulturę zawsze będzie mało tych pieniędzy, tych środków. Wspomniała Pani o promesie na kościół. Czy możemy powiedzieć, jaka to jest część też tego, co jest potrzebne na sam kościół? No i czy macie jakieś widoki na no, kolejne pieniądze na całość tego waszego pomysłu, jakim jest to Muzeum Skansenowskie?
0: Drodzy Państwo, w większości faktycznie utrzymuje nas gmina Ślemień. Jest to taki samorząd, który nie należy do najbardziej zamożnych, ale dzięki hojności odwiedzających udaje się nam utrzymać płynność finansową. Oprócz inwestycji, która trwa już u nas przez kilka lat, czyli odbudowie kościoła, o której wspomniałam wcześniej, Państwo już na pewno słyszeli, przed nami jest jeszcze jedna inwestycja, mianowicie na drugim naszym terenie, naprzeciwko wejścia do skansenu, to jest również nasz grunt, stoi w tej chwili willa ze Skawy, a na jej zapleczu będzie budowany kolejny budynek, będzie to odtwarzana zabytkowa oranżeria i budynek będzie nam w przyszłości służył do naszych zajęć edukacyjnych, ponieważ cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebujemy obiektu, w którym można będzie wygodnie te warsztaty plastyczne, te lekcje muzealne po prostu wygodnie prowadzić. I ta inwestycja rusza już w tym roku. Myślę, że dla Państwa jako odwiedzających nie będzie jakąś wielką uciążliwością, a znacząco poprawi nasz zasób naszych możliwości.
1: A proszę powiedzieć, czy ta oranżeria to również jest jakieś odtworzenie obiektu sprzed lat?
2: Tak.
1: To też kwestie zabytkowe? Czy może po prostu całkiem nowoczesny obiekt dla komfortowego prowadzenia warsztatu?
0: Nie. Zdecydowaliśmy się, ponieważ nasze muzeum jest przede wszystkim obiektem, które gromadzi i prezentuje architekturę i skupia się na tej architekturze. Nie możemy sobie pozwolić, ale też nie pasowałoby do nas jakiś budynek super nowoczesny. Więc będzie to oranżeria, która niegdyś stała przy dworze Zabłockich i obiekt nie jest taki duży, ale dla nas te wymiary będą spełniały wszystkie nasze wymagania. Po co, drodzy Państwo, coś wymyślać, tworzyć na siłę, jeżeli mamy tak wspaniałą historię architektury i można czerpać z tego garściami? Budynek oranżerii będzie budowany już w tym roku i mamy już w zasadzie dofinansowanie. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. Także widzicie Państwo, to jest jakby taka najbliższa perspektywa czasowa. Natomiast jeśli chodzi o kościół, po zamknięciu prac budowlanych przy tej świątyni, pozostaje nam jeszcze dość duży zakres prac już konserwatorskich, które będą się odbywać we wnętrzu, czyli właśnie prace przy trzech ołtarzach i przede wszystkim przy polichromiach, które kiedyś zdobiły tą świątynię. Myślę, że ministerstwo będzie nas dalej wspierać. Minister kultury, który odwiedził nas w tym roku, przyrzekł pamiętać o nas. Zobaczymy, czy faktycznie ta pamięć pana ministra nie okaże się zawodna. Jestem dobrej myśli. Potrzebujemy jeszcze około 3 milionów na zakończenie tych prac. Drodzy Państwo, dla Państwa to brzmi bardzo szokująco, ale to jest naprawdę dość spory obiekt i przed nami w zasadzie najdroższe te prace, które wymagają dużych środków finansowych, czyli złocenia, czyli wykonanie detali w srebrach, więc to są kosztowne rzeczy, ale też wymagają bardzo dużo pracy i umiejętności. Gdy się to wszystko już zakończy, będzie to jeden z najpiękniejszych kościołów, które udało się nam tutaj uratować. A jak Państwo pewnie wiecie, ta Żywiecczyzna nie jest zbyt bogata w obiekty, zwłaszcza tej klasy. Mówię tu o kościołach drewnianych.
1: To muszę jeszcze dopytać, kiedy jest szansa, żeby właśnie ten wyjątkowy kościół był udostępniony? No, bryła już w zasadzie jest. No, wykończenie, wnętrze, to właśnie ile sezonów jeszcze przed Wami?
0: Wszystko zależy od dotacji, jakie uzyskamy. Gdyby się udało uzyskać takie pieniądze, powiedzmy w dwóch transzach, jak przyrzekł nam pan minister, potrzebowalibyśmy jeszcze dwóch sezonów, aby te prace zakończyć. Ale zobaczcie Państwo, jesteśmy już znacznie bliżej tego finiszu niż byliśmy, kiedy startowaliśmy z tą inwestycją, kiedy martwiłam się, czy stan zachowania belek po rozbiórce będzie odpowiedni i wystarczający, aby je wbudować w konstrukcję kościoła. Dzisiaj już nie mamy takiego typu problemów, już się o to nie martwimy. Natomiast prace postępują i no, najważniejsze będzie, jeśli to źródło finansowania i minister okaże nam to wsparcie i myślę, że to już całkiem niedługo.
1: Pani Tereso, ale no, można powiedzieć, że niemalże po sąsiedzku, ale Bielsko-Biała, polska stolica kultury, jest szansa się ogrzać przy tym no właśnie kulturalnym ciepełku? Jest szansa na jakieś środki również dla Was? No w końcu na tym południu województwa jesteście jedyni i wyjątkowi.
0: Być może to jest wielki zaszczyt. Oczywiście jest taka okoliczność, że my również zostaliśmy dostrzeżeni jako miejsce, gdzie kultura ma ogromne znaczenie i gdzie kulturę prezentujemy, gdzie kulturę też tworzymy. Więc na razie jeszcze nie mogę Państwu powiedzieć o konkretach, ale faktycznie Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny również będzie uczestniczył w podjętych przez naszą stolicę Podbeskidzia, przez Bielsko-Białą działaniach. Wiem na pewno, że będzie jakaś konferencja u nas organizowana. Natomiast bardzo piękny jest przekaz i temat tej konferencji. Mianowicie chodzi o to przekaz kulturowy, o to, jak kultura jest odbierana przez społeczeństwo i jak ten przekaz kulturowy odbywa się między pokoleniami. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych idei, gdzie dziadkowie poprzez rodziców oddziaływują i przekazują, tworzą i też chronią w pewien sposób ten dorobek kultury duchowej, przekazując wnukom swoje historie, swoją tradycję, bo to piękno kultury i bogactwo tradycji góralskiej Żywiecczyzny ma tak wiele wymiarów, jest tak bogate, że to jest warte tego, aby go ocalić. Ta idea właśnie, która będzie przyświecała naszej współpracy, będzie temu chyba jak najbardziej sprzyjać.
1: Czego życzyć Wam przed tym sezonem?
0: Miłych i kulturalnych odwiedzających, abyście Państwo do nas przyszli i ucieszyli się tym, że udało się stworzyć takie miejsce. Miejsce niebywałe, miejsce zaklęte, gdzie czas się zatrzymał, gdzie każdy może się odnaleźć i może sobie jakby tak indywidualnie przypomnieć, czy też wyobrazić część przeszłości, która dotyczy osobiście jego.
1: W takim razie zapraszamy do Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. No i tam zarezerwujcie sobie ładne kilka godzin na taki spacerek w przeszłości.
0: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będzie mi niezmiernie miło gościć Państwa na terenie naszego muzeum.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
2: SK Beskidy.
1: i przyszedł już czas na nasze cykliczne spotkanie z lokalną historią. Tym razem wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu, wybrałyśmy się do żywieckiego zabytkowego parku. Dzisiaj nasze kolejne radiowe spotkanie z historią, ale można powiedzieć, że to spotkanie w plenerze. No i nie dziwcie się, nasi drodzy słuchacze, bo tutaj mruczy nam strumyk. A właściwie, no właśnie, pani Doroto, co dokładnie?
2: Witam państwa bardzo serdecznie. No, siedzimy w uroczym miejscu. To jest jedyne miejsce. Siedzimy sobie na wyspie z panią redaktor. Blisko oczywiście domku chińskiego, a taki mały wodospad i ten efekt akustyczny, że tak powiem, dźwiękowy państwo słyszycie. Ptaki na pewno także. Natomiast my celowo wybrałyśmy takie miejsce, bo patrzymy na połaci, powiedziałabym, niezapominajek. Niezapominajki, proszę państwa, wykwitają co 2 lata i to jest ten rok. Jeszcze warto pod tym kątem wejść do parku. Wygląda to fantastycznie. Takie błękitne plamy na trawie to są właśnie te niezapominajki. I mnie od razu kojarzą się słynne niezapominajki autorstwa Marii Teresy Habsburg. Mówię tu o kompozycji kwiatowej. No i oczywiście o babci naszej księżnej, która uwielbiała takie kompozycje malować. No i taką jedną kompozycję mamy. Mamy prymulki i mamy niezapominajki.
1: No i pani Doroto, trzeba przyznać, że to dzisiaj właśnie o parku będziemy rozmawiać. Trochę spróbujemy zebrać tę wiedzę, te dane dotyczące tego właśnie urokliwego miejsca, w którym, trzeba przyznać, w zasadzie na każdym kroku czai się historia. No, gdzie nie spojrzymy, to zawsze można się odwołać do ważnych ważnych i ciekawych postaci czy wydarzeń z życia miasta.
2: Zgadza się, jest to miejsce naprawdę niesamowite i nie tylko pod względem zieleni, przyrody, chociaż to jest przecież bardzo ważne, takie zielone płuca miasta, a dla mnie przede wszystkim ta przestrzeń zielona zabytkowa. I gdzie, tak jak pani redaktor mówi, gdzie się obejrzymy, gdzie nie usiądziemy, możemy opowiadać historię Wielopolskich, Habsburgów. Tu gdybyśmy miały jeszcze pod ręką botanika, przyrodnika, można by było opowiadać niesamowite historie związane właśnie z tą tematyką. Natomiast my zajmujemy się dzisiaj historią i przypomnimy państwu pod kątem zwiedzania naszego parku albo po prostu przyjścia do niego i spędzenia czasu na zasadzie, to jest właśnie ten domek chiński, tu jest ogród różany, tu jest ta część, którą zaprojektowała Brenda Colvin, albo Franciszek to przecież dom, który znajduje się w centrum najstarszego parku.
1: No dobrze, pani Doroto, to spróbujemy zabrać się za Żywiecki Park nieco chronologicznie. Jakie jest datowanie tego miejsca? No bo od razu możemy zaznaczyć, że absolutnie współczesny park to nawet nie jest dokładnie ten obszar, od którego się zaczęło.
2: Tak, oczywiście. Trudno wytłumaczyć mi. Bardzo często są takie pytania, kiedy stoimy z grupą czy z uczniami koło najstarszego dębu Franciszka. Dlaczego ten najstarszy park w 1712 roku, później oczywiście konsekwentnie poszerzany, został zlokalizowany tam, a nie koło Starego Zamku? Dla mnie jedynym wytłumaczeniem jest fakt, że Stary Zamek, proszę państwa, nie jest podpiwniczony, tak samo jak Pałac Habsburgów. Stary Zamek został zlokalizowany w miejscu dawnego rozlewiska Młynówki. A może faktycznie były tam tereny, może nie bagienne, bo to bez przesady, ale tereny, gdzie jednak ogrodnicy ci XVIII-wieczni nie zdecydowali, że tutaj, tylko trochę dalej, bo tam jest może bardziej sucho, tam są tereny lepsze, żeby założyć pierwszy profesjonalny ogród ozdobny. Bo wiedzmy, że ogródki przyzamkowe, te z jedzeniem, jakbym powiedziała, znajdowały się wcześniej, w XVII stuleciu, właśnie koło Starego Zamku. Natomiast ten ozdobny Franciszek Wielopolski z małżonką Anną, no i oczywiście z fachowcami, bo to byli głównie ogrodnicy niemieccy, jak podają nam źródła, zdecydowali o terenach troszkę oddalonych od samego zamku.
1: No i trzeba zaznaczyć, że w zasadzie historia tego ozdobnego parku z tą funkcją to dzisiejsze tereny od strony osiedla
2: parkowego. Zgadza się. Więc te tereny od Wyszymieścia, powiedzielibyśmy, bardziej tutaj właśnie w Międzymorzu związanym z miastem. I proszę Państwa, jak ten park wyglądał? Dzisiaj jakbyśmy mogli wtedy zrobić zdjęcia z drona. Układ szachownicowy. Taka wielka szachownica. Na przecięciu alejek znajdowały się posadzone drzewa, no takie franciszki, powiedziałabym. Na pewno rzeźby mitologiczne. W środku fontanna. No i dużo kolorowych, parterowych, wspaniałych nasadzeń. Więc tak jak było w Wersalu, tak jak było w parkach polskich, europejskich. I ten element bardzo nowoczesny pojawił się na początku XVIII wieku właśnie za sprawą Franciszka i Anny.
1: No dobrze, ale czy jakieś relikty z tamtego czasu gdzieś jeszcze możemy obserwować tutaj w parku?
2: No, z tym jedynym reliktem właściwie jest tylko Franciszek. Nie zachowała się żadna rzeźba. Zachowały się plany na zasadzie bardzo takie lakoniczne, plany XVIII-wieczne, gdzie mamy coś tam narysowane, to jest opracowane, natomiast no nie ma grafik, bo z tego czasu czego można by się było spodziewać? Jakieś grafiki, a może takie grafiki są, tylko my jeszcze nie wiemy, że są w jakichś zbiorach, na przykład innych muzeów, ponieważ te zbiory z czasów wielopolskich no, zostały wywiezione też częściowo przez Jana Kazimierza, utraciliśmy archiwa, więc wcale to nie jest powiedziane, że tego nigdy nie było, bo też sobie nie wyobrażam, żeby w oficynach wielopolskich nie było jakichś grafik, obrazów przedstawiających no, to piękno ich współczesne.
1: No dobrze, skoro z tamtego czasu specjalnie nic się nie zachowało, to może z kolejnego etapu rozbudowy, zmian?
2: Kolejny etap to oczywiście też etap obowiązujący w Polsce i w Europie, czyli te przemiany już z barokowych, takich ściśle regularnych, matematycznych, bardziej naturalne. Czyli ogrody w stylu angielskim, gdzie projektowane są wielkie polany widokowe. Ta najpiękniejsza polana to przecież przed obecnym Pałacem Habsburgów. No i wszystko niby na dziko, no ale wiadomo, że pod bardzo bacznym okiem ogrodników, więc dużo takich alejek nieregularnych, nie przecinających się pod kątem prostym, tylko właśnie zawiłych, dużo zieleni. W XVIII stuleciu powstaje wyspa, na której siedzimy. Powstaje bardziej prymitywny, powiedziałabym, może nie nawet domek chiński, tylko altana, bo to był element bardzo taki modny. No i woda. Te efekty, że tak powiem, akustyczne, ryby, potem kajaki, to wszystko było bardzo, bardzo obowiązkowe, powiedziałabym, w takich założeniach. Tym bardziej, że ta zieleń łączona z wodą no była czymś obowiązkowym, tak jak powtarzam, nie tylko w naszym żywieckim parku.
1: Pani Doroto, to pytanie chyba nigdy nie padło, ale można powiedzieć, że po żywieckim parku pływały kajaki?
2: Tak, z arcyksiążęcymi dziećmi. Mamy takie zdjęcia i to tu mówię o pokoleniu taty księżnej, czyli Karol Olbrach ze swoim rodzeństwem pływali kajakach tu na tej młynówce. No dzisiaj jest to niemożliwe. Nie jest pogłębione, no i nie dałoby się przepłynąć nad mostkami projektu Brandy Colvin. Natomiast faktycznie tak było. Mamy kilka takich fotografii. No takie rzeczy się w dwudziestowiecznych parkach jak najbardziej, myślę, że nawet pod koniec XIX wieku działy, ponieważ to była jakaś forma, no myślę, że bardzo ciekawa i bardzo przyjemna, wypoczynku dla tych właścicieli, no w tym wypadku naszych Habsburgów.
1: Czy Brenda Colvin to właśnie ten park bardziej naturalny, nie taki no właśnie poukładany?
2: Przede wszystkim Brenda Colvin wprowadziła kilka no, zachowanych projektów związanych z taką małą architekturą. Znacie Państwo doskonale przestrzeń między pałacami ze studnią, czyli to wszystko, co się dzieje wokół studni, ławeczki, płyty, sama studnia, kwiaty. Projektowała małą architekturę z zielenią i to były takie miejsca piękne i miejsca wypoczynkowe, gdzie można usiąść. Drugie takie bardzo ważne miejsce, zachowane w pełni, to ogród różany i słoneczny, gdzie te gatunki róż były bardzo eksponowane i znowu miejsce do siedzenia, do wypożyczywania, znowu połączenie tej architektury i betonowej, i kamiennej, i naturalnej będzie bardzo ważne. No i jest kilka projektów, które dzisiaj już może nie są widoczne. Tutaj przy ławeczce chociażby księżnej Alicji. Mówi się o takim ogrodzie wodno-roślinnym. To też był projekt Brandy Golfin. Nie wszystkie zostały, że tak powiem, zrewitalizowane. My w zbiorach mamy oryginalne projekty, co jest bardzo ciekawe. No i można by się było w przyszłości pokusić o taką rewitalizację. Natomiast Brenda Kolwik łączyła użyteczność z przyrodą, bo myślę, że to było też taki nawet czas, ale zamówienie księżnej Alicji. Mają być w parku miejsca takie, gdzie jest eksponowana zieleń, przyroda, ale my jako rodzina chcemy z tego korzystać. Chcemy tam, no może nie aktywnie, chcemy tam wypoczywać po prostu.
1: No dobrze, ale czy dzisiaj, czy dzisiejszy park to właśnie te elementy realizacji Brandy Colvin? Czy to była kolejna rozbudowa, zmiana parku?
2: Projekty Brandy Golfin jak najbardziej się zachowały i to były ostatnie, to co jest ważne, bo to są lata 30. ubiegłego wieku, nawet lata 36-37, czyli proszę Państwa, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Projekty są tak datowane, no i tak były realizowane. No i stąd też powiedziałabym taka silna promocja tej Brandy Golfin, osoby, która przede wszystkim fizycznie była w żywcu, bo to opowiadała mi księżna Renata. Te wizyty były wcześniej, a myślę, że realizacja była dosyć szybka, bo w 1939 roku, no przecież dzisiaj to jest, zostało to wszystko zrealizowane. No krótko, że tak powiem, Habsburgowie z tego korzystali, ale zostało to jako ostatni element rozwoju parku. No i projektowane tutaj i częściowo zachowane.
1: A ostatnia, trudno powiedzieć, rewitalizacja, no ten park, który my dzisiaj możemy oglądać, to jakie lata, właściwie od kiedy tak wygląda? No bo moje pokolenie, mam wrażenie, jeszcze kojarzy nieco inny wygląd. 20-30 lat temu?
2: Tak, oczywiście. Proszę Państwa, przecież pamiętamy słynny labirynt przed Pałacem Habsburgów. To był taki element, wszystkim się wydawało, jakżeż on był zabytkowy. On był powojenny. Ten labirynt został zlikwidowany, chociaż labirynty są bardzo ciekawym elementem, takim jak zwiedzamy inne parki, ale on nie był historyczny tutaj i zabytkowy. Można by się było pokusić właśnie o rewitalizację tych dawnych projektów. Natomiast dzisiaj park, to powiedziałabym, to jest taka synteza i tych elementów najstarszych, barokowych. Czyli mówię o XVIII wieku, o XIX wieku, o XX, ale i elementy zupełnie współczesne z XX i XXI wieku. Mamy przecież bardzo dużo przestrzeni w parku, które są zupełnie nowoczesne. Boisko, fitnessy otwarte, mini zoo, pszczoły, więc te elementy, które świetnie, że tak powiem, zespalają całą historię, są jakby nowymi atrakcjami i dla młodszych, i dla starszych. No i proszę Państwa, kiedy nie weszlibyśmy do parku, o jakiej porze roku, zawsze ci ludzie są. I o to też chodzi, żeby korzystać z tej zabytkowej, zielonej przestrzeni, no, która nam daje wiele przyjemności z pewnością.
1: Pani Doroto, wspomniała Pani o tym, że choćby Habsburgowie traktowali to miejsce no trochę jak własny ogród, miejsce, w którym również chcą wypoczywać, ale o to chciałam zapytać, czy to było miejsce zarezerwowane wyłącznie dla, no trudno powiedzieć, rodzin panujących, no ale właśnie w przypadku Habsburgów, czy byli odgrodzeni, tak upraszczając, od mieszkańców miasta, a może właśnie wcześniejsze rody, czy wielopolscy na przykład, oni oddzielali się? Chcieli mieć tę przestrzeń wyłącznie dla siebie?
2: Trudno mi powiedzieć, jak było za czasów wielopolskich, bo Jędrzej o tym nie pisze. Park był rozbudowywany za czasów Jędrzeja, taka jest prawda. Czy mieszkańcy rynku Rudzy chodzili tu i spacerowali? No proszę Państwa, nie. To nie ten styl bycia i życia. Tak mi się wydaje. Nie było żadnych eventów, żadnych spotkań. Tego też historia nie zanotowała piórem Andrzeja Komonieckiego. Natomiast Habsburgowie mają już ogrodzenie, natomiast wiemy, przecież to jeszcze do niedawna żyjących mieszkańców, że może nie można było spacerować koło Pałacu Habsburgów, ale były wydzielone, że tak powiem, w weekendy, w dni wolne, przestrzenie w parku, po których mogli się już poruszać mieszkańcy. I to był taki gest Habsburgów w stosunku do miasta. I to było. Natomiast jak było wcześniej, trudno nam powiedzieć.
1: Pani Zoro, to trudno, rozmawiając o parku, o tym pięknym, zielonym obecnie terenie, nie da się nie mówić równolegle w zasadzie o architekturze i o choćby Pałacu Habsburgów, o Starym Zamku i o tych oficynach, które no przecież był pomysł, żeby kiedyś były połączone i zamknięte.
2: Tak, oczywiście architektura, gdyby nie architektura i nie rezydencje, no przecież parku by nie było. Ja tutaj cały czas uważam, że Anna Wielopolska, która przyjechała do Żywca, wyszła za mąż za Franciszka, chciała wprowadzić modę nie tylko we wnętrzach, w stylu zamieszkania, bo to jest też bardzo ważne. Stary Zamek zawsze pozostał i pozostanie zamczyńskim. Stąd pomysł wzniesienia oficyn parterowych, niższych, z większymi oknami i przede wszystkim połączenia tych oficyn lżejszych, że tak powiem, z przestrzenią. I od razu główne skrzydło tych oficyn, czy główna oficyna była połączona z widokową polaną, co bardzo ważne. No i oczywiście zagospodarowanie całości potem z wyspą, z ciekiem wodnym. To było już wszystko, że tak powiem, logistycznie przygotowywane, żeby architekturę, w przyszłości tą pałacową także, połączyć z zielenią.
1: Pani Zoro, takim, trudno powiedzieć głównym miejscem, ale takim, przy którym, gdzie często fotografują się choćby osoby przyjezdne, które wpadają zobaczyć ten piękny park, jest ta, no, trzeba powiedzieć, duża polana właśnie stricte przed Pałacem Habsburgów. Czy to miejsce zawsze tak wyglądało? Wspomniała Pani o labiryncie. To on właśnie w tym miejscu był,
2: W tym miejscu był przynajmniej do połowy, może połowa to przesadzam, ale 1/3 tej polany. Proszę Państwa, ta polana jest naprawdę, my sobie siedzimy teraz z Panią redaktor i widzimy całą długość i przestrzeń tej polany. I teraz tak, ta polana oczywiście jak najbardziej funkcjonowała w XVIII stuleciu. Przestrzeń była tutaj zielona, niezagospodarowana. My oczami wyobraźni od razu widzimy ławki, leżymy, pikniki. No proszę Państwa, to nie ten czas. My teraz chcemy tak funkcjonować. Nie powiem, moim marzeniem byłoby organizacja takich pikników historycznych, ale że możemy sobie wziąć kocyk, piknikowy koszyk, usiąść, powypoczywać, a przy okazji poznać na przykład historię Wielopolskich i Habsburgów. Ze starej ikonografii wiem, że na przykład takie bardzo fajne ławeczki drewniane były komponowane wokół najstarszych tych właśnie dębów i drzew. I to było na dzisiejszej Alei Lipowej. I mamy takie fotografie, więc myślę, że spacerujące pary tutaj, czy goście, czy Habsburgowie przysiadali sobie na chwilę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby była aż taka moda, że przesiaduje się w parku całymi dniami, że się je. No mieli inne zaplecze, prawda, tego typu. Natomiast my dzisiaj patrząc też jakby do innych miast, do innych parków, no chcielibyśmy sobie w ten sposób spędzać czas, w sposób taki sielankowy, a może też za sprawą właśnie historii połączyć to.
1: No i w te, tu akurat kiedy nagrywamy, to jeszcze odezwał się żywiecki hejnał. No, Żywiec ma to szczęście, że w zasadzie to całe historyczne centrum bardzo, bardzo blisko siebie.
2: Tak, proszę Państwa, dzwonią dzwony, teraz mamy hejnał, to wszystko słychać. Za chwilę jak ruszy pociąg, w końcu będziemy także już no, bardziej nowoczesną kolej słyszeć. Natomiast jest to miejsce historii i gdzie się nie obejrzymy i gdzie nie nastawimy ucha, to ta historia po prostu wybrzmiewa.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
3: Eska Beskidy. Eska Beskidy.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Gips i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Janglosia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać. To tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17. Nie mogę.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na Fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z Fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Dis na Raka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Podobnie Oki. Nobody Loves You to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko, jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gadwifi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max, to tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami, jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłebo na fidę, a do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.

0: bądź.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Atutowe i Andrzej Załucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apology, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numery, które wypadły, a sprawdźmy, jak wypadły inne, te, które usłyszycie teraz. Właśnie wspomniane, Tako Hemingway, Livka i Zepi Zep, Frascati. To tydzień temu było miejsce 7, tym razem to już miejsce 10. Gramy, Mati Fuczyło, let's go!
2: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na sk.pl 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

Rádio SK. 8.

I nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Win, Gips to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. I właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na 7.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych Rap 20. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to szóste miejsce Rap 20. Tydzień temu była to ósemka, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane, a więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: i Kukon. Ty masz to miejsce czwarte rap 20. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap 20. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca sprzed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego, to spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie. Rap 20 gramy. Najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl. Układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2115. Teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. California Love i Whitechor to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Eska Bestrydy.
1: Legenda
2: powróciła w Radiu Eska w każdy piątek od 20.
3: Eska Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
2: Eska Remix już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Choć obrazy nie na mnie, obrazić się pośle ją na wybiegi. Lens i Agi też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.